0: Naj bud pala. A kank te šuneslesko, leski sirma, a tunč.
1: Da pol, a me kodite penasa?
0: A me naj doš, naj bezeha. A tunči, le vleski vuja laskaringa mendar. Le de vlesko anav. Kaj jaras, Andre? Muro pa sožu kares, ka na šunesle de vleski vorba. Ka na kamelo sunto del te žutil karing tute, a te čalados, te šavoren. Muka Andre le de vles. Ande ti ojilo, te šaj žala Andre, te šaj trail, ande ti ojilo. Ke kod opinalo sun to del, ka na tu, destu karingo del, karing mande, aj pa tja sam de mande. Andri mu kaj smo da ti ojilo, vite šavora, vite romni, lel kod otrajo su tut dem, ke vivoj pa tja lande mande, ke šunela ti vorba, sar vorbis pa mande, a tu či mi sun taro tu maro trajo. Andri žav tute, tu sa hav, tu sa avo, ande ti ojilo. Kon ande mande pa tjal, pa mande vorba šol, angla le manuša, vi me angla muro dat, pa ša leste tordjuvo. Vi me vorbija, angla muro dat, pa leste. Res muro pal, nadur si kod i vreme, kano sunto del pal pale, ave, pala peskire. Ne se duj filo manuš, si o čačo, o hamno manuš. Ša i žalko teo manuš, kala penla leske. Muro raj, rudi sa ardem, žuti sa ardem, kerdem kako, kerdem kuko, lečo ren, žuti sa ardem. A por pelo asunto del jatar anglamande, beke tu ci pinjaral. Con santo, catarsa, resto star pelo kode manushenge. Che nando ilo sas, nando ilo. Nasando ilo ci mukle le devles ande pengo ilo Andre. Shai gile vonte vormi per devleski vorbi le manushenge. Kana nando chacho ilo kerdine, nando chacho ilo vorbi nas. Anna kasei manusha.
2: Ote?
0: Pe kaveri, pe...
2: Chacheli.
0: Kaske penna, oder penla. A ven ka te, mureka mande. Ke kana dine pa aji mandine. Kana dine te han varekas, mandine. Kana na svalo sa svarekon. Gene len leste, te diken les, mande aveline. A pol von penla, muro raj, kana kjerdama me kado. A tunč kana kado buťa kjerdine, sa kana buťi kjerdine kadal, kjerdine, kadal buťa, a tunčik sa manca kjerdine. A tunčik penla, a ven, mureka mande, paša mande. A tunčik dikela kodoman už baro, Kongelas, taj, te rudi. Kon žutilas le manušen. Na nando čačo ilo kjerdas. Koda leno sunto del rigatar šudel karim pendar. Koda saka drako del, ka uben šudel le.